ngakom jege denege dingam gumbay ndi si mauro sigo moji si karakara lay dami kulong lenge signia tarjege jakoje kundu radio arc-en-ciel archi joseph.